Oni też to rozmawiali, czy on ma wrócić do szkoły, bo myślałem, że ja wrócę.